0: Mazingira FM 91.7
1: Ngoma mpya za wiki.
2: Tutachelewa baby nishike huku.
1: Ngoma.
2: Baby pajala ni